0: slow. Jebes o fanatik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, fanatik, tik, tik, tik.
1: Escuchas las tandas de la mega.
0: Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik.
2: Quiero meterte en mi habitación. Quítatelo, yo no, quítate el pantalón. Ven, que te espero sin panty. Encima el gavete.